0: mi te ɖe dzi manu. Miado agbada ɖe ame yiwo katã tro megbe le etsi ƒe gaƒoƒo ya me la ta. Mawu ŋutɔ ne tsɔ woƒe nu vovovowo katã wowɔ le anyigba sia dzi la ke wo be woaxɔ wo ɖe yiƒe paradiso bɔ la me. Eye miegatsɔ ƒome yiwo katã wogblẽ ɖi la de asi na mawo be mawu ŋutɔ nedo ŋusẽ wo. Mawu ŋutɔ ne fa akɔ na wo, nena yiƒe asi sese nenɔ wo yame dzi eye woafa akɔ na ƒome si wogblẽ ɖi la. Eye yiƒe amenuveve kple yiƒe ametakpɔkpɔ nenɔ wo dzi be woado dzi le xɔse me. Wonɔ anyi le xɔse me le ŋutifafa me. Eye menya be mele bɔbɔe o gakea mawu ŋutɔ nya. Mawu ƒe mɔ menye mía amegbetɔ ƒe mɔ o. Eya ta mi ko ɖe sia ɖe de asi na mawu. Eye miado dzi ɖe yame ŋuti be le gbe ɖeka gbe hã mía katã miado go le paradiso ƒe abɔ la me. Ke miawo gblɔ na katã mía ayi mía ɖokui me miagblɔ be miatɔ si le dziƒo, wo ŋkɔ ŋuti nekɔ, wo fiaɖoƒe neva, ne woawo lɔlɔ̃ le anyigba dzi si be ale si wɔ le dziƒo ene. Na míegbea míaƒe ŋkekemeɖuɖu, natsɔ míaƒe nu vɔwo ke mí si be ale si míawo hã míetsɔ ke ame siwo da avɔ ɖo mía ŋuti ene. Eye mègaɖe mɔ mía kristo te kpɔm o, ke ɖe mí ɖa le dobɔlɔ gbɔ. Amen. Medo gbɔ na Maria yɔ fũu kple amenuvenu aƒetɔ la li kpakple o. Woyra wo le nyɔnuwo dome, yra wo domevi Yesu.
1: Maria kɔkui mawu nɔ do gbe ɖa míaƒe nuvɔwɔlɔ ta fifia kpi míaƒe kui. Ame
0: medo gbɔ na Maria yɔ fũu kple amenuvenu aƒetɔ la li kpakple o. Woyra wo le nyɔnuwo dome, yra wo domevi Yesu.
1: Maria kɔkui mawu nɔ do gbe ɖa míaƒe nuvɔwɔlɔ ta fifia kpi míaƒe kui. Ame
0: medo gbɔ na Maria yɔ fũu kple amenuvenu aƒetɔ la li kpakple o. Oyira wole nyɔnu dome, yira dome bi Yesu.
1: Maria kɔkui mawu nɔ dogbe ɖa míaƒe nuvɔwɔlɔ ta fifia kpi míaƒe kui. Ame
0: ŋuti kɔkɔe netɔ la kple vi la kple gbowɔkɔe la
1: abe ale si wo nye le gɔmedzi ene la nenema ke woanyi fifia kple ɖa yihe yi ɖe mavɔ.
0: O nye Yesu,
1: natsɔ míaƒe nuvɔwɔ kemi naɖem la dovɔlɔ gbɔ eye nakplɔ luvɔ siwo katã woyi ɖe dziƒo la me. Ame
0: ame siwo katã ku la ƒe luvɔ ne dzudzɔ le ŋutifafa me
1: to mawu bla mi kpɔkpɔ me. Amen. Aƒetɔ na dzɔmavɔwo
0: eye kekle li mavɔ na kpeɖo
1: aƒetɔ na dzɔmavɔwo
0: eye kekle li mavɔ na
1: kpeɖo xɔsetɔwo siwo katã woku la woaƒe luvɔ ne dzɔ le ŋutifafa me to mawu bla mi kpɔkpɔ me.
0: Amen.
1: Megasɔgbe sɔna wisdom kofi elaga de akpe na sukuluviwo katã ke wo dugi epea mea eye nye hã mado gbe ɖa ɖe ame ke wo mu dugia wisdom ade akpe na mawo sẽ katãtɔ sɔna miabe viwo katã ke wo dugi la ta.
0: Fofo mavɔ ŋusẽ katãtɔ miede akpe na wo elabena woe nye nuwo katã wɔla eye miede akpe na wo ɖe ame yiwo katã sukuvi yiwo katã nena wote kpo gome le woƒe dodokpɔ yiwo le wole ƒome la ta. Woe na nunyawo eye wona ŋusẽwo eya ta mi le akpe dam na wo ɖe nene ƒe ame mawo katã ta. Eye mi gale amenuveve bem biam be nado ŋusẽwo le ŋgɔ yi le woƒe sukuwo ƒe ɖoɖo katã me. Eye mi gale akpe dam ɖe nene ƒe dzilawo sukuviwo ƒe dzilawo katã ta be nana be wɔmenuveve wɔmetekpɔkpɔ woyie ɖe nana nu ƒomewo siwo katã dzi tegbe alebe nu si wo ŋutɔ nɔ ɖo ɖe dzila kple ɖeviwo siwo ƒe agbe ŋuti la fofo nana be wòava me na wo. Yebia sia to mianɔ Maria kɔkɔe ƒe ametakpɔkpɔ kple ƒe ŋutifafa me. Amen.
1: Amen. Miɖe akpe na wisdom kofi eye nye mado gbe ɖa ɖe miabe viwo katã ke wo mu do dzi la ta. Tsutsu gbã hafi mado gbe ɖa madzi ha ɖeka sɔna wo mawo gbagbe mawo gbagbe akpe na wo lo akpe mawo gbagbe mawu gbagbe akpe na wolo akpe lo.